Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój. Już pod koniec dnia

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje. This is your

0: hear me? Can you hear me? Słoneczna Brygada pyta, czy nas słychać o poranku? Słoneczna Brygada już nie śpi i mówi wam dzień dobry. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Za niecałą minutę będzie szósta i zaprosimy was na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja.
0: W kalendarzu czwartek, 6 dzień sierpnia, na zegarach punktualnie godzina 6, a my zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Kulminacja upałów za nami, ale nadal będzie bardzo gorąco. Tragiczny finał kąpieli w Jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Utonęło dwóch nastolatków. Ceny paliw rozgrzane do czerwoności, ale jest szansa na obniżki. Przed nami kolejny upalny dzień, ale temperatury będą już nieco niższe niż wczoraj, bo to właśnie wczoraj mieliśmy kulminację obecnej fali upałów. Rekord tym razem nie padł, ale i tak żar lejący się z nieba mocno nam dokuczył. Prawie 38 stopni pokazały termometry w cieniu w Kozienicach na Mazowszu oraz w Sulejowie w województwie łódzkim. Rekord pobiła za to wczoraj Śnieżka. Na szczycie zanotowano 25,8 stopnia. To o 0,1 więcej niż w czasie poprzedniego rekordowego pomiaru w czerwcu. Dziś najgoręcej może być na południowo-wschodnich krańcach. Tu temperatura może zbliżyć się do 38 stopni. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagujemy na upał. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym czy odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi dr Łukasz Pańko.
4: Ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
3: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody dobre są też na przykład arbuzy. Tragedia nad wodą. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku. Jeden z chłopców miał się topić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
5: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
3: Niestety życia chłopców nie udało się uratować. Ceny paliw wysokie jak temperatura. Litr diesla kosztuje dziś na stacjach średnio ponad 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Jest jednak szansa na obniżki, bo po zapowiedziach Donalda Trumpa w sprawie zawarcia kolejnego porozumienia z Iranem, ceny paliw na giełdach spadają.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Jeśli planowaliście w czwartek wycieczkę w Karkonosze, to pamiętajcie, nie tylko turyści będą zdobywać szczyty. Na trasę rusza Tour de Pologne, więc kierowców czekają chwilowe postoje zamiast rekordów prędkości.
0: Czwarty etap poprowadzi z Żagania do Karpacza. Peleton przejedzie m.in. przez Szklarską Porębę, Piechowice, Borowice i Podgórzyn. No a finisz będzie w Karpaczu. Na trasie przejazdu policja będzie czasowo zamykać drogi, dlatego lepiej zaplanować objazd albo po prostu kibicować kolarzom.

0: Pogoda.
1: Spora rozpiętość temperatur dzisiaj nad morzem, nad samym morzem 23 stopnie, w Szczecinie 26, w Warszawie 33, a w Rzeszowie aż 38 stopni. Deszczu i burz spodziewajcie się głównie na wschodzie, w centrum i na południu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Ha, ostatnia próba mikrofonu, ostatnie huknięcie do mikrofonu, bo dzisiaj dzień świeżego oddechu, który będziemy świętować po szóstej. Po szóstej także sprawdzimy, z kim znanym chcielibyście spędzić wakacje i dlaczego. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty po szóstej. Już teraz u nas Mister Zup.

0: Unosimy wąsy od samego rana. Duet Hall and Oates, czyli duet wąsaty, nas wita i budzi w radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. W czwartek o poranku mamy 6:11 na zegarach, mamy 6 dzień sierpnia i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Świeżego Oddechu.
2: No to w takim razie dokładnie umyjcie dzisiaj zęby, żeby nikt wam nie powiedział:
3: naprawdę stary, zainwestuj w TikTaki, bądźcie jedni.
0: 22, 4 czwórki i 3 zera. Telefon wszystko zniesie. Zapraszamy, zadzwońcie do nas i dajcie
2: nawet
0: znać, jak się czujecie w czwartkowy poranek. Zaczynamy apel poranny, wakacyjny, czwartkowy. I gramy wam Round, Round, Round, Round Sugar Babes. 12 po 6.

0: ej, na, na, na, to jest taka prosta odpowiedź, jak ktoś ci mówi, że trzeba wstawać. To taki odpowiednik, że nie, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Ej, na, na, na. Vaya con Dios, o poranku w Radiu Złote Przeboje, 19 minut po 6.
1: Ledwo żywi wszyscy o tej wczesnej porze. Za chwilę Robin Gibb, za chwilę Barry White, ale obiecujemy, że jeszcze do 7 kogoś żywego wam zagramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.

0: Taki głos był tylko jeden. Barry White w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 6:30 dokładnie na zegarach. W czwartek o poranku zapraszamy Was teraz na poranny apel wakacyjny 22-4-4-3-0.
1: Good morning, Radio Złote Przeboje.
0: Good morning.
1: Dzień dobry, miłego dzionka wszystkim.
2: No i dziękujemy bardzo za ten przesadny optymizm. Właśnie tego nam potrzeba
0: tak,
2: o poranku.
0: Tak, tak.
2: 22-4-4-3-0. Telefon w każdej sprawie dla spóźnionych na apel poranny i dla optymistów. Także zatem dzwońcie. A dokładnie 30 minut przed 7 gramy Billa Medleya i Jennifer Warrens. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

0: A czy wiecie, że kariera tego zespołu nabrała rozpędu dzięki Cher i Brigitte Bardot? No panie kiedyś się spacerowały sobie wspólnie po uliczkach Saint-Tropez i tam natknęły się na grający na ulicy zespół Gypsy Kings. No absolutnie zachwyciły się graniem kapeli i pomogły im w rozwoju kariery. Dzień dobry, 22 minuty przed 7.
1: Dzień dobry, a propos podróżowania, to policzono, że do Egiptu na wakacje pojechało w zeszłym roku prawie 800 tysięcy Polaków. Z Egiptem wygrywa jedynie Turcja. Znamy takich, co i 17 raz do Egiptu mogą, albo do Turcji.
0: Ja tam jeżdżę odtapać włosy na
1: czeszcze. I za chwilę u nas piosenka ze słowem Egipcjanin w tytule. Sami sprawdźcie, o który przebój chodzi. Zostańcie przy Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato

0: 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Zadzwońcie.
1: Mamy lato i dzisiaj mamy do was takie oto pytanie. Z kim znanym chciałbyś spędzić wakacje, urlop i dlaczego? Mogą to być postaci historyczne lub fikcyjne. Ja od razu mówię, że z Bearem Gryllsem, pamiętacie mistrza survivalu. Mm-hmm. A dlaczego? Po prostu z Bearem Gryllsem, bo zero wydatków na jedzenie w restauracji. Dobra.
2: Ja z Krzysztofem Kolumbem, bo dobrze nawiguję.
1: Dobrze, to trzeba przyznać.
3: Ja z kolei na urlop wybrałbym się ze Snoop Dogiem. Zero stresu, zero pośpiechu, absolutny relaks. A państwo słuchacze kochani?
1: No właśnie, z kim znanym chcielibyście spędzić wakacje i dlaczego? 2244430 i poranek poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejsze uzasadnienie będzie złota kawa Słonecznej Brygady. Z kim znanym chciałbyś spędzić wakacje i dlaczego? 2244430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: i nie ma wody na pustyni, ale za to piasek jest. Andrzej Piaseczny śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4 minuty 7 i mamy teraz coś właśnie a propos wody.
1: Gdy temperatura rośnie, to każda kropla wody wydaje się na wagę złota, ale wejście do miejskiej fontanny to nie jest najlepszy pomysł.
0: Nie?
1: Sanepid dostrzega. Więcej o tym w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie uważnie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
12: Czwartek, 6 sierpnia w kalendarzu, a na zegarach punktualnie 7. Przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Mimo 40-stopniowych upałów, prądu w Polsce nie zabraknie, zapewnia premier. Fontanna to nie wanna, mówią specjaliści i apelują, by nie szukać w niej ochłody. Remont autostrady A1 na Śląsku. Drogowcy likwidują fale Dunaju. Prądu nie zabraknie, zapewnia premier Donald Tusk. W związku z upałami szef rządu rozmawiał z ekspertami na temat sytuacji w energetyce. Nie będzie uruchomiona procedura, której celem jest zabezpieczenie rezerwy energii.
14: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki i także dla różnego rodzaju elektrociepłowni. Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów.
13: Bezpieczeństwo i stabilność systemu zależą także od odnawialnych źródeł energii, które, jak dodaje premier, PiS krytykuje. Upał na razie nie odpuszcza. Dziś na południowym wschodzie znowu blisko 40 stopni. W wielu miastach stanęły kurtyny wodne lub zraszacze. Tak jest m.in. w Warszawie czy Krakowie.
15: Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu.
16: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
13: A gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, to specjaliści odradzają.
17: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
13: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Koniec fal Dunaju na A1. Dziś drogowcy ruszają z remontem pierwszego odcinka autostrady w województwie śląskim. To ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do MOP-u do Bieszowice Zachód, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
18: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
13: Prace na tym odcinku potrwają do końca sierpnia przyszłego roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl. Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać stratę w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1. I w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvika, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Wollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili. Niewiadoma w generalce awansowała na trzecie miejsce.
7: Sponsorem programu był właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
20: Pogoda.
13: W całej południowej Polsce, a także w centrum wciąż obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Dzisiaj temperatura w Rzeszowie sięgnie 38 stopni, 34 będzie w Krakowie, 33 w Warszawie, w Gdańsku 26. Przewaga słońca, ale na południu i wschodzie, a także w centrum burze z gradem.
20: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
12: Dzień dobry, po siódmej podpowiemy wam, jak zabrać na wakacje nie tylko złote przeboje, ale też złote pieniądze.
21: Po siódmej też podpowiemy, jak zaoszczędzić w środku sezonu ogórkowego. My nie oszczędzamy za to właśnie z tymi przebojami wspomnianymi, idealnymi na lato. Teraz duet Jermaine Jackson, Pia Zadora. 4 po siódmej.

0: złote na wakacje.
1: Może pod rozgwieżdżonym niebem na pustyni w Arizonie, a może na diabelskim młynie w parku rozrywki. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego właśnie tam? To jest pytanie do was. A jeśli odpowiecie z humorem i polotem, możecie wygrać 1000 złotych polskich. To wszystko w ramach naszej letniej zabawy Zabierz złote na wakacje.
2: Good morning,
1: good morning. Wy możecie się zgłosić na radio złoteprzeboje.pl. No i tam dzięki takiemu zgłoszeniu wygrać całe 1000 złotych.
3: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie. To jest 700 złotych i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany. Nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są twoje nagrody.
4: Bardzo dziękuję.
5: No, otóż to, w poniedziałek 700 zł, jak słyszycie, wygrała słuchaczka Nikola z Kielc. Wy też możecie wygrać 100, 300, 700, a nawet 1000 zł. Wystarczy zgłosić się na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, gdzie waszym zdaniem złote przeboje grają najpiękniej latem. Finał zabawy w każdy wakacyjny poniedziałek o 9.30.

0: To niesamowite, ale ABBA mogła nigdy nie nazywać się ABBA. Zanim oficjalnie przyjęto nazwę zespołu, ten akronim należał do szwedzkiej firmy przetwórstwa rybnego, no tak. I muzycy musieli oficjalnie poprosić zgodę o tę nazwę. Dzień dobry, 21 minut po siódmej.
1: Dzień dobry, za chwilę u nas piękny 50-letni, czyli Enrique Iglesias, jeden z jego przebojów, który był wielkim hitem lata 1999. Przypomnijcie sobie razem z nami, czego się wówczas słuchało.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Media Expert.
13: Reklama.

0: Pamiętacie fryzurę Roda Stewarta z lat 80. Takie nastroszone piórka w każdą stronę. Tak właśnie wyglądają poranni prowadzący, którzy wstają bardzo, bardzo wcześnie.
1: To prawda.
0: I na wszystko mają mało czasu. Rod Stewart, gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje za 21 minut 9.
1: Dzisiaj znowu termometry mogą pokazać okolice 40 stopni, no więc w Polsce będzie gorąco niczym w wulkanie. No i piosenka utrzymana w takiej koncepcji, czyli Twoja Lawa i Sixteen już za kilka chwil na antenie Radia Złote Przeboje. Później także Bonnie M. Zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wolne lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj przez cały poranek pytaliśmy was, z kim znanym chcielibyście spędzić urlop, wakacje, no i dlaczego, no i czas na podsumowanie.
2: W związku z tym, że lubię odpoczywać i urlop spędzać nad wodą, wybrałbym się tam z Pamelą Anderson.
3: Chciałabym spędzić wakacje z Barry White'em.
4: Ja chętnie bym spędził czas z dwoma osobami. Z panią Beatą Kozidrak i z panem Rysiem Rynkowskim.
5: Fajnie. Z Bradem Pittem. Gdyby trzeba było rozbić namiot, na pewno poszłoby szybciej.
6: Ja bym chciał wakacje spędzić z Donaldem Trumpem.
7: Najchętniej spędziłabym wakacje z Elonem Muskiem, ponieważ zamiast nudnego stania w korku na autostradzie A1 nad morze, pewno polecielibyśmy na Marsa.
8: Złota kawa Słonecznej Brygady leci, no nie na Marsa, tylko do słuchaczki w nagrodę za ten ostatni telefon. A jutro?
1: No właśnie, prasa kolorowa donosi, że pewien emeryt z Bydgoszczy nie może się opadać nago, bo podgląda go sąsiadka i jutro zapytamy, czego wy nie możecie robić przez sąsiadów.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Lato 1982, wtedy przebojem była właśnie ta piosenka Down Under, Man at Work. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. Średnia temperatura dla całego lata 1982 wynosiła w Polsce 18,10 stopnia Celsjusza. Pozdrawiamy denialistów klimatycznych, a teraz zaglądamy na Kujawy.
1: Bo tutaj powstaje gigantyczny pomnik Maryi. Jest wyższy niż słynny Chrystus ze Świebodzina.
0: Czyli da się.
1: Tak. Kto stoi za tym niezwykłym projektem, o tym powiem już za chwilę w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: W kalendarzu czwartek, 6 sierpnia, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 9. Iwona Barańska.
10: Po burzowej nocy kolejne nawałnice, możliwy grad i wiatr do 100 km na godzinę. Kierowcy czekają na ruch rządu w sprawie cen paliw. Większa niż Chrystus ze Świebodzina, w Kujawsko-Pomorskiem powstaje gigantyczna Maryja. Po burzowej nocy w niektórych regionach również w dzień będzie grzmiało. Najwięcej nawałnic pojawi się w pasie od Śląska do Podlasia. Warszawa, Kielce, Kraków, Opole w tych regionach też dzisiaj zagrzmi. Prognozowane są burze z gradem i silnym wiatrem. W porywach nawet do 100 km na godzinę. Meteorolodzy ostrzegają też przed ekstremalnym upałem. 38 stopni prognozowane jest na Podkarpaciu. Decyzja o obniżce cen paliw, jeśli będzie, to w przyszłym tygodniu. Tak mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd zapowiadał, że rozważa kolejną inwestycję na rynku paliw w związku z niespokojną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Sprawę analizuje minister finansów, ale resort energii ma już swoje rekomendacje.
11: Na pewno w pierwszym kroku jako minister energii sugerowałbym kwestię obniżki VAT-u. I to, myślę, powinien być pierwszy krok.
10: Poprzednia tarcza ochronna znacznie obniżała VAT, była też niższa akcyza oraz ustalano maksymalne ceny paliwa. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko. Chodzi o Jeziorko Czerniakowskie, a powodem sinice, które pojawiły się po fali upałów.
12: Będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
10: I otworzymy kąpielisko, zapewnia Artur Walkiewicz ze stołecznego sanepidu. To największa w Europie figura maryjna. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskim. Pomnik przewyższa rozmiarem figurę Chrystusa w Świebodzinie. Całkowita wysokość monumentu wynosi ponad 55 metrów. Figura góruje nad drogą krajową numer 10, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
13: Dla nas wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się. W okresie września odbywa się odpust, także my doskonale zdajemy sobie sprawę, dlaczego akurat tutaj inwestor wybrał to miejsce i dla nas to nie jest zdziwienie.
10: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zostało nam już tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Toronto nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwanińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy. Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz, a French z jej rodaczką Jessicą Pegulą. Natomiast w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Hat-trick Jonathana Milana w Tour de Polonii. Włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś etap czwarty z żagania do Karpacza z metą na Orlinku.
14: Pogoda.
10: To będzie kolejny upalny dzień, ale temperatury będą już nieco niższe niż wczoraj. W Rzeszowie będzie 38 stopni, 34 będzie w Krakowie, 33 w Warszawie, w Gdańsku 26. Przewaga słońca, ale na południu, wschodzie i w centrum burze z gradem. Jutro już w całym kraju poniżej 30 stopni.
14: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
9: Dzisiaj Tour de Polonii jedzie do Karpacza. Co my na to? A my gramy na to jak na lato. I to gramy od Karpacza do Pobierowa, od Międzyzdrojów po Wetlinę. Radio Złote Przeboje, teraz u nas Madonna, 4 po 9.

0: Giełdowy ranek, informacji szum. To o tym tutaj śpiewa Kazik Staszewski razem z zespołem Jugoton. To jest czwartkowy poranek, informacji szum i złotych przebojów. Szum, morza szum, ptaków śpiew. Tak wam właśnie gramy. Gramy na to jak na lato.
1: Dzika plaża pośród drzew, a na tej plaży i pośród tych drzew w lasach słychać oczywiście złote przeboje od Cher. Ona za kilka chwil pojawi się na naszej antenie, a już teraz czas na Steve'a Winewooda.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
5: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
6: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
0: Reklama.

0: Gramy na to jak na lato w czwartkowy poranek na antenie radia Złote Przeboje. To teraz kilka słów o lombardach. Otóż pierwsze lombardy tworzyli kupcy z północnych Włoch, którzy udzielali pożyczek od zastaw cennych rzeczy. Radio Złote Przeboje bawi i uczy. Lombard, droga pani Stevie, tak wam zagraliśmy przed chwilą.
1: Tak, tak. Ten lombard już otwarty, jak było słychać, a teraz będzie król popu, który ostatnio znowu zyskuje na popularności. To pewnie za sprawą tego kinowego przeboju filmowego o nim. Michael Jackson zagrał jedyny koncert w Polsce. Kto był? Może teraz powspominać jeden z jego przebojów. Will You Be There? W Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.

0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Reklama.

0: Pilaf i Warszawa, tak wam gramy na finał naszego czwartkowego porannego spotkania. Pięknie wam słoneczna brygada, dziękuję.
1: Tak, tak, to że się żegnamy, to nie znaczy, że wywieszamy białą flagę, white flag, to za chwilę zagra wam kolejna nasza tutaj wspaniała prowadząca, ale zanim ją przedstawimy, to my się pożegnamy. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Turkiewicz, czyli słoneczna brygada Radia Złote Przeboje, a teraz ona, Gosia Kościelniak.
2: Dziękuję bardzo za takie piękne przedstawienie i teraz niech białą flagę wywiesi tylko w piosence ten podmiot liryczny, jak to się umawiało w podstawówce, a my w żadnym wypadku nie.

0: Nie ma to jak dobry, fantastyczny przebój Cool Andy Gang i Fresh. Na koniec tej godziny i właściwie tuż przed wiadomościami w radiu Złote Przeboje o godzinie 10 za 3 minuty. Zapraszamy.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
5: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
4: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
6: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
4: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Skomentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
7: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
4: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury. Na tańsze paliwo jeszcze poczekamy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że ewentualna decyzja o obniżce cen może zapaść w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw, która jest związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka.
8: W pierwszym kroku sugerowałbym kwestię obniżki VAT. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet trwał do końca wakacji.
4: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie 0,5 tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet 500 000 porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linette z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
9: Pogoda.
3: Dziś od 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 stopni w centrum, do lokalnie nawet 40 stopni na Lubelszczyźnie, w Rzeszowie 38. Gwałtowne burze możliwe w centrum i na zachodzie.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Sponsorem programu był właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
3: To teraz razem z Jennifer Lopez zachęcam, żebyśmy dali głośniej Let's Get Loud. Czy to będzie rok 1999? Jeśli, szanowni nasi słuchacze i słuchaczki już wtedy istnieli na tym świecie, a podejrzewam, że większość z nas tak, to przypomnijmy sobie, co myśmy wtedy robili w 1999. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam na wspólne przedpołudnie i potem do godziny 14. Także potem już Jerzy Telesiński z wami. Hey!

Czy wita, jakie słodkie życie i Ryan Paris. Jest 11 minut po godzinie 10, a przed nami mężczyzna, który swego czasu był okrzyknięty najpiękniejszym, najbardziej fascynującym w latach 80. No i do dziś występuje, no i ten głos. Gdybyście chcieli na koncert się wybrać tegoż artysty, to już niedługo zaplanowana jest seria koncertów na jesień 2026 roku. Park City, Phoenix w Arizonie, w Kalifornii, w Brazylii. No blisko Polski niestety, ale na takim koncercie usłyszelibyśmy ten głos.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

czwartek i dzisiaj też mam dla Was podwójne zaproszenie do Teatru Kamienica w Warszawie na pokaz przedpremierowy sztuki Na boku. Farsa, więc będzie lekko, śmiesznie, relaksująco, no i do tego gwiazdorska obsada, a spektakl w tę niedzielę o 18:30. Żeby zdobyć zaproszenia, zabawcie się z nami. Dzisiaj pomyślałam sobie, żebyście powiedzieli mi, proszę, gdybyście mieli zagrać dowolną postać teatralną, to kogo byście wybrali i dlaczego? No ciekawa jestem bardzo, czekamy pod numerem 22 4 4 i 3 0. Podwójne zaproszenie na spektakl dla autora najciekawszej odpowiedzi. Na Wasze telefony czekam do 12, a przed 13 dowiemy się, kto otrzyma bilet na spektakl Na boku w Teatrze Kamienica w Warszawie na najbliższą niedzielę.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekkogazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi od oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.

Za kwadrans będzie godzina 11, słuchacie radia Złote Przeboje. O zespole, który przed nami, London Beat, wszyscy wiemy, że to brytyjski zespół dance popowy na początku lat 90. stworzył wiele przebojów popowych i tanecznych, między innymi ten największy, który przed nami. Ale nie wszyscy wiemy, że w 1995 roku London Beat wziął udział w brytyjskich eliminacjach konkursu piosenki Eurowizji ze swoim utworem I'm Just Your Puppet, który zresztą nie był wtedy częścią płyty i nie zostali zakwalifikowani do głównego konkursu, bo przegrali z rapową grupą Love City Groove, a singiel zatrzymał się na 55. miejscu na liście UK Singles Chart. To teraz London Beat.

największe przeboje lat 80. i 90. towarzyszą nam cały czas, a teraz na chwilkę skupimy się na tym, co istotne, co dzieje się teraz w Polsce i na świecie. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty o 11:00.

0: ta promocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
0: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
13: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
14: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
13: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
15: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
13: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
16: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
13: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyżowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyżowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
13: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie. Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
18: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
13: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Pogoda.
12: Dziś w wielu miejscach deszcz i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej ich na północy i północnym wschodzie, w centrum Polski i na południu. Od 23 stopni dzisiaj na Pomorzu, 27 na zachodzie, 32 w Warszawie i Łodzi, do 39 w Rzeszowie.
19: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
12: 4 minuty po godzinie 11:00, czwartkowe przedpołudnie. No i oczywiście największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla Was. Jesteśmy cały czas z Wami. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Quincy Jones w Radio Złote Przeboje 11 minut po godzinie 11. Każdy, kto kochał piosenki Edyty Bartosiewicz w latach 90. pamięta tę fascynującą osobę z podwójnymi wtedy brwiami, dorysowanymi zawsze. Największą popularność przyniosła jej płyta Sen i to był 1994 rok i z tego albumu pochodziły przeboje takie jak Koziorożec czy Tatuaż i przed nami właśnie ten przebój. Rok później wydała kolejną pełną hitów płytę Shock and Show i jak wspomina ten czas? Edyta mówi, że była specyficzna, z pozoru otwarta, a tak naprawdę zupełnie niezintegrowana ze światem. Taka chodząca ambiwalencja. I myślę, że to, iż zrobiła sobie podwójne brwi, miało swój głębszy sens.

czeka na Was podwójne zaproszenie do Teatru Kamienice w Warszawie na pokaz przedpremierowy sztuki Na Boku. Spektakl w tę niedzielę o 18.30 ma być lekko, śmiesznie, no i oczywiście bardzo błyskotliwie. Żeby zdobyć zaproszenia, powiedzcie mi proszę, gdybyście mieli zagrać dowolną postać teatralną, to kogo byście wybrali i dlaczego? Czekam pod numerem 22 44 i 30. Podwójne zaproszenia na spektakle dla autora najciekawszej odpowiedzi. Czekam do 12 jeszcze i potem o 12.30 dowiemy się, kto otrzyma bilety na Boku w Teatrze Kamienica w Warszawie na niedzielę.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
2: dalej masz. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje. Butelka 1,75 litra. Kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje. Opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Ekstra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Najlepsze zakupy szkolne.

0: To te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

10 minut będzie południe czwartkowe, a przed nami mag, czarnoksiężnik, kaznodzieja, książę ciemności, a nawet wampir Nick Cave. Wśród fanów niejedno ma imię i z tym ostatnim swego czasu z rozbawieniem walczył. W jednym z wywiadów miał powiedzieć, że nie śpi jednak w trumnie, a w jego domostwie nie ma fosy, którą jest ono otoczone. Niezmiennie jednak całym swoim życiem pokazuje, że muzyka jest dla niego więcej niż sztuką, że to on jest muzyką. Radio Złote Przeboje, tym razem Nick Cave w duecie z Kylie Minogue.

Kenny Loggins w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty. O, już za 2 minuty będzie południe czwartkowe i wtedy najważniejsze wiadomości tylko sprawdzone, a zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
10: Upał trzyma miasta, apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe 3 stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
11: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, no nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
10: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
12: No w upalne dni to na pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
13: Od kilku lat?
12: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
13: Duża uciążliwość, te braki wody?
12: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no. No ale no co zrobimy?
10: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44 psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy ze żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
14: Jest wytuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
10: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Śląsk ma dwa nowe rezerwaty przyrody. Bogdaniec i Psi Nos objęły łącznie ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu dwóch nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
2: Pogoda.
9: Dziś w wielu miejscach deszcz i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej ich na północy i północnym wschodzie, w centrum Polski i na południu. Od 23 stopni dzisiaj na Pomorzu, 27 na zachodzie, 32 w Warszawie i Łodzi, do 39 w Rzeszowie.
15: Sponsorem programu był właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
9: Przechodzimy sobie w czwartkowe popołudnie, 4 minuty po godzinie 12 już. Gramy na to jak na lato, więc jednym z najbardziej wakacyjnych przebojów końcówki lat 90. rozpoczniemy to popołudnie. Gosia Kościelniak, zapraszam Was do radia Złote Przeboje.
16: Radio Złote Przeboje.
17: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Radio Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 12. Kiedyś John Lennon powiedział, że Electric Light Orchestra to fenomenalny zespół, więc posłuchajmy jednego z jego przebojów i to z roku 1979, czyli już prawie lata 80. A za kilkanaście minut dowiemy się, kto dzisiaj wygrał w naszej leciutkiej wakacyjnej zabawie podwójne zaproszenie na przedpremierowy pokaz spektaklu do teatru. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

0: wolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.

0: Nie Lady Macbeth, nie Hamlet, nie Król Lear, a nawet nie Ania z Zielonego Wzgórza. Którą postać chcielibyście zagrać w teatrze? O to was dzisiaj pytałam. Dziękuję za wszystkie telefony, a wygrywa dzisiaj, sami posłuchajcie.
1: Gdybym mogła zagrać dowolną postać, wybrałabym Pipi Pończoszankę, bo kto nie chciałby mieć tyle odwagi, wyobraźni i poczucia humoru, żeby nawet największe życiowe problemy zamieniać w świetną przygodę?
0: Mnie przekonałaś. Zaproszenie do Teatru Kamienica leci do ciebie. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lat.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
15: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
16: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie.

0: przypomni. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media.

się słucha takich przebojów, tak brzmiących, tak niesamowicie harmonijnych, to trudno uwierzyć, że zespół, duet w tym wypadku, się jednak rozpadł. Do końca lat 80. Eurythmics wydał jeszcze 3 albumy. Revenge właśnie w 86 roku, Savage w 87, a potem We Two Are One w 89, na których to duet poszukiwał swojego miejsca na rynku muzycznym. Ale już w czasie nagrywania tej ostatniej płyty w zespole nie działo się najlepiej. David Stewart nagrał utwór Lily Was Here z Candy Dulfer. Okazał się sporym sukcesem. Potem założył zespół The Spiritual Cowboys i wydał z nim płytę. No a Annie Lennox także nie próżnowała, jak wiemy. I solowo nagrywała wielkie przeboje. Radio Złote Przeboje, Alcazara.

Już za 3 minuty będzie godzina 13. Zespół Ahaj Toci z roku 88 odprowadził nas tym wielkim przebojem prawie do godziny 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Słuchaj, Marian.
4: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
6: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Gianni Infantino. Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
10: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
9: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. Dwa dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
11: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnie. Próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
9: Niestety, małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
11: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
9: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
12: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
9: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Od Warmii przez Kujawę i Wielkopolskę po Dolny Śląski i Opolszczyznę możliwe burze. Pod koniec dnia dotrą na południowy wschód. Od 25 stopni na północnym zachodzie, 31 stopni w centrum do lokalnie 40 na Lubelszczyźnie. Gramy na to jak na lato. Największe przeboje lat 80. i 90. to oczywiście Wasze Radio Złote Przeboje. 4 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Village People. W tej godzinie mnóstwo smakowitych, muzycznych kąsków dla nas.

jak co tydzień, dopiero tydzień się zaczynał, dopiero był poniedziałek, mamy już czwartek, a w minioną niedzielę koncert Demono był i mnóstwo ludzi razem z wysłannikami Radia Złote Przeboje, bawiliśmy się na plaży Wawer, a że gramy na to jak na lato dla Was, to nie tylko w radiu nas słychać, ale można też nas spotkać. Spotykamy się z Wami także na żywo. No i już ten weekend znowu będziemy na Was czekać na plaży romantycznej w Warszawie, a w niedzielę zespół Ira tym razem. Wystąpi wieczorem i będziemy razem bawić się przy znanych nam tak doskonale przebojach. A w strefie Radia Złote Przeboje spotkacie, jak już mówiłam, naszych wysłanników. No i będą prezenty, gadżety radiowe, zanim koncert się zacznie. Do zobaczenia tam, a teraz posłuchajmy razem Izabeli Trojanowskiej.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

Mamy środeczek lata, a najbardziej pachnące kwiaty lata to są takie kwiatuszki jak maciejka, lilia i lawenda. I te rośliny wypełniają ogrody i balkony najpiękniejszym, intensywnym zapachem w ciepłe dni i wieczory. Ciepłe. Maciejka ma małe kwiaty, ale pachnie bardzo mocno i bardzo słodko po zmroku. Mały, ale wariat, prawda? Lawenda daje świeży, ziołowy zapach i odstrasza komary, a heliotrop pachnie mocno wanilią w pełnym słońcu. No i jeszcze groszek pachnący, delikatne kwiaty o przepięknej, słodkiej woni. I do tego jeszcze największe przeboje lat 80., 90. i nic nam więcej nie potrzeba. Radio Złote Przeboje, Rick Astley.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnes i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90

0: 7 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Mruknij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wiesz, dlaczego pachnie trawa koszona?
1: Dlaczego pachnie trawa koszona trawą koszoną?
0: Co ona chce przez to powiedzieć, tak? Bo ja się wczoraj dowiedziałam.
1: A co ona chce
0: i byłam
1: powiedzieć?
0: Zszokowana.
1: Co
0: nie miałam pojęcia, że ten przyjemny dla wielu z nas zapach to jest krzyk trawy.
1: Naprawdę?
0: Do innej trawy, która jeszcze nie jest skoszona, żeby...
1: Że uwaga,
0: nadchodzi niebezpieczeństwo, zabieraj korzenie za pas i zwiewaj. Niesamowita historia, prawda?
1: Yeah.
0: To jest taki krzyk, uwaga, dziewczyny!
1: A powiedz mi, to jest naprawdę, czy ktoś tę trawę na przykład palił i doszedł do takiej
0: Okay.
1: Idziemy w jakieś...
0: Naukowcy udowodnili, naprawdę.
1: Naprawdę tak jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o sprawy nauki trawy, nie znam się, natomiast jeśli chodzi o to, co najlepszego w muzyce, bardzo
0: znam
1: proszę.
0: Się.
1: Znam się, biorę, mam na to papiery. Na Warius Manx i na Zanim Zrozumiesz, mam papiery.

0: Toto i Rosanna w Radiu Złote Przeboje, którego mam nadzieję beztrosko słuchacie sobie na wakacjach i może nawet nie wiecie, że w ubiegłym roku Polska była 6. największą gospodarką w Unii Europejskiej. Właśnie to policzyli, a my o tym właśnie również powiemy o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
0: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami.
5: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
3: Lato

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
9: Słuchacze Radia Złote Przeboje. W czwartek jest 6 sierpnia. Pora na wiadomości.
10: Ostatni dzień z upałami. Są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach, a Polska 6. największą gospodarką w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia 3. stopnia przed upałami i 2. stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
11: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywną opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24-27.
10: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
12: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
13: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
12: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
12: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
10: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
14: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast no, to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
10: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Pogoda.
9: 38 stopni mogą dziś pokazywać termometry na Podkarpaciu. Najcieplej dzisiaj zdecydowanie w Rzeszowie. Na zachodnim Pomorzu trochę wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całej Polsce w każdej chwili pojawić mogą się burze. Ponad milion dolarów kosztów sądowych musi zapłacić Cher, która owszem odzyskała prawo do tantiem po byłym mężu, ale sąd każe jednak płacić rachunki. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato. Cher między innymi.

Jestem fanką małosolnych, zdradziła właśnie Małgorzata Ostrowska. U mnie czosnku i chrzanu nigdy nie jest za dużo. Jeśli chcemy kiszone, to zostają do zimy. Małosolne lubię trzeciego dnia, gdy są zielone, troszkę surowe i mają świeży smak. Pani Małgosiu, ja jestem z tej samej bandy. Ja zrobiłem sobie badania, ja się w tej chwili składam w 87% z ogórków. Lombard, gram wam na to jak na lato.

Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1. You can't touch this. You can't touch this.

Małe miasteczka umierają. O 23.30 w sobotni wieczór. Zwijają chodnik, więc w pewnym sensie wziąłem to z własnych doświadczeń. Tak o pomyśle na piosenkę Easy opowiadał jej autor, czyli Lionel Richie, pochodzący faktycznie z niewielkiego Tuskegee w Alabamie, no gdzie podobno nie ma czegoś takiego jak impreza do 4 nad ranem. Impreza po 14. W czwartek w Radiu Złote Przeboje jak najbardziej na parkiet zapraszam dziewczyny z Bananaramy.

0: niedzielę wieczorem. Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem. Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
1: Autopromocja. Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
16: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

To było hasło reklamowe sklepu z meblami, to Everything But The Girl. No i stąd właśnie swoją nazwę zaczerpnął duet. Potem trochę żałowali tej nazwy, bo dojrzeli, a nazwa wydawała im się mało dojrzała, no ale co zrobisz? Tu i tak ich najlepszy 95 rok. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje i w ogóle z największymi przebojami lat 80. i 90. właśnie.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy zaglądać na harcerskie obozy. Jak radzą sobie harcerze z upałami, sprawdzimy o 15:00.
1: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek. Jest 6 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
12: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy. Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
13: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
12: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
14: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
12: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych. transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
15: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś się przenieść w system bezzałogowy z ładunkiem.
12: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
16: Grzeje czy nie grzeje?
17: Grzeje bardzo, od góry.
16: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
17: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
12: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Od 23 stopni w okolicach Szczecina do nawet 38 w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. To tutaj właśnie na Podkarpaciu dzisiaj największy upał. Burze mogą pojawić się w wielu miejscach w Polsce. 1000 złotych od ręki wypłacamy w zabawie Zabierz Złote na wakacje. Jak? Wszystko za chwilę wam wyjaśnię. Jerzy Telesiński melduje się przy mikrofonie wakacyjnego Radia Złote Przeboje.

Lada chwila ukaże się nowa płyta Jameli, The Outer City. Zapowiadana jest na ten rok. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy ukaże się dokładnie, ale miło wiedzieć, że artystka szykuje nam coś nowego. Nie popędzajmy. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 1000 złotych.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Sponsorem programu był właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
2: Autopromocja.
3: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja.

0: 1000 złotych, okrągły, pachnący i cały wasz. Taka kasa jest do wzięcia w każdej zabawie. Zabierz złote na wakacje.
1: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie.
0: Słuchajcie, w ogóle z tą kasą to jest tak, że faktycznie 100 zł za samo odebranie telefonu, a w sumie 1000 zł jest do wygrania już w najbliższy poniedziałek, więc ogólnie rzecz biorąc czasu macie dość, żeby zgłosić się po darmowe pieniądze od Radia Złote Przeboje. Zaglądajcie w tej sprawie na naszą stronę. No chyba, że macie za dużo kasy, to wtedy nie.

0: Europay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
8: Optykokulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
9: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzeda.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocknij się na parę chwil.

kochał śpiewać, ale koncertowe tłumy go paraliżowały. W ogóle Marka Grechutę podejrzewano o alkoholizm, ale to choroba afektywna dwubiegunowa, z którą przez większość życia się zmagał, utrudniała mu i życie, i karierę. Gram wam na to jak na lato. W Radiu Złote Przeboje Jennifer Lopez.

0: Ordinary World i oczywiście Duran Duran, oczywiście w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy ostrzegać, po upałach będą burze jutro od samego rana, gdzie zrobi się najgwałtowniej, gdzie musicie uważać, usłyszycie o 16.
1: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
2: Autopromocja.
3: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
12: Tu Radio Złote Przeboje, czwartek, 6 sierpnia, na naszej antenie teraz wiadomości.
13: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę. Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylweriusz Kosiński.
14: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
13: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakacji po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
15: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
13: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
16: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Bocheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
13: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Co jest grane?
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od Katowic, gdzie przez cały miesiąc trwa letni festiwal filmowy. To idealna opcja na relaks pod chmurką. Z kolei pod koniec miesiąca letni ogród teatralny stawia na wyborny humor i świetną zabawę. Rozśmieszać was będą m.in. Mumia oraz Kabaret Młodych Panów. Przenosimy się teraz do Łodzi w niedzielę w Muzeum Kinematografii Dzień Tove Jansson. Z okazji 112. rocznicy urodzin autorki Muminków czekają na was warsztaty rękodzieła, poruszające filmy dokumentalne oraz pokaz specjalny filmu Księga Lata. Na koniec meldujemy się nad morzem. W Gdańsku cały czas tętni życiem jarmark Świętego Dominika. Co w planach na dzisiaj? Prawdziwe szaleństwo, hity ze starej płyty, pokaz mody z lat 70. oraz dwie potańcówki z przebojami ostatnich dekad.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda.
12: Wszędzie mogą pojawić się burze, wszędzie może dzisiaj popadać, a na termometrach od przyjemnych 23 stopni w okolicach Szczecina do nawet 38 w okolicach Rzeszowa i Przemyśla.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Kiedyś zostawiało się zwierzęta domowe u krewnych, teraz zabieramy je na wakacje. Jeśli piesek zachoruje, zniszczy wyposażenie hotelu albo kogoś pogryzie, podróż może okazać się bardzo kosztowna, dlatego o ubezpieczeniu dla podróżujących ze zwierzętami powiem więcej o 16.30. Nazywam się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

40 lat. 2 miesiące temu minęło od premiery albumu A Kind of Magic. Płyta, jak to często bywa, bardzo różnie oceniana przez krytyków, oczywiście od razu stała się uwielbiana przez publiczność, która ją rozchwytywała i kocha do dzisiaj. I właśnie takie największe przeboje lat 80. i 90. wam gram. Terence Trent D'Arby w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Reklama.
2: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Nuda czy nie? Ja wierny zasadzie, że dobrze wiedzieć, mam dla miłośników czworonogów kilka cennych porad wakacyjnych.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Tak jak ludzie powinni ubezpieczać się podczas podróży zagranicznych, tak samo warto ubezpieczyć swoje zwierzęta. Opieka weterynaryjna za granicą może kosztować setki euro, a bardziej skomplikowane procedury czy hospitalizacja mogą kosztować już ich tysiące. Ubezpieczenie podróżne dla zwierząt domowych może być wykupione jako oddzielny produkt albo jako krótkoterminowe uzupełnienie ubezpieczenia podróżnego właściciela. Zazwyczaj obejmuje ono nagłe leczenie weterynaryjne, hospitalizację i operacje, przepisane leki oraz koszty transportu zwierzęcia do kliniki weterynaryjnej i z powrotem. Co jeśli zwierzę spowoduje szkody materialne w hotelu albo restauracji za granicą? To sytuacje najczęściej objęte ubezpieczeniem OC w życiu codziennym, dlatego przed podróżą warto sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie obejmuje właśnie takie zdarzenia. I dotyczy również zwierząt domowych. Możesz też dodać ubezpieczenie OC do ubezpieczenia podróżnego. I sytuacja, kiedy pies ugryzie kogoś poza domem, niezależnie od tego, czy jest to osoba, czy inne zwierzę, to również właśnie taka nieprzyjemna sytuacja, która może kosztować nas tysiące złotych, a powinna być objęta ubezpieczeniem OC w takim samym zakresie jak szkody materialne w codziennym życiu. W przeciwnym razie zdecydowanie warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie OC w ramach ubezpieczenia turystycznego.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywnie.

0: Pewny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Sponsorem programu jest właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Zablokowana droga krajowa numer 74 między Opatowem a Kielcami w pobliżu Łagowa. W zdarzeniu ciężarówki z samochodem osobowym zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Zablokowana także krajowa 12 między Opocznem a Radomiem w okolicach Wawrzyszowa. Kierowcy muszą liczyć się również z utrudnieniami w rejonach prowadzonych remontów, m.in. na autostradzie A4 i trasie S8.
0: Sponsorem programu był właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
1: Radio Złote Przeboje Elita. 92,1 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

Wołali wczorajszy koncert Barego Manilowa i to kilkadziesiąt minut przed samym występem. Fani są rozczarowani, ale też nie są bardzo zdziwieni. Artysta zmaga się z nowotworem, ma już 83 lata. No a ten koncert, który się nie odbył, to już kolejny, taki właśnie odwołany. No to trzymamy kciuki za formę. Mandy, gram wam na to jak

0: Barry Manilow i Mandy w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę o tym, że robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alejach Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Szczegóły o 17.
1: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja. W Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
9: Lato w

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, jest 6 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
4: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
5: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
6: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
5: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
7: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
5: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
4: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo.
9: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewność siebie na kolejne mecze.
8: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
4: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: W Rzeszowie upalne 38 stopni i w ogóle na Podkarpaciu dzisiaj najgoręcej. W zachodniopomorskim możemy odsapnąć od upałów. W okolicach Szczecina 23 stopnie. Burze i deszcz wszędzie w Polsce mogą się przydarzyć. Czwartego tej porze, nie jest źle. A będzie jeszcze lepiej, bo mam dla was starannie wybrane same największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński. Proszę bardzo, to dowody.

Za 2 tygodnie ma urodziny. Oczywiście nie powiem, które, bo to przecież nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie mówię o tym, bo widokówkę z życzeniami jeszcze zdążycie wysłać do Alizy. Chyba, że macie do niej numer i będziecie dzwonić. To wtedy pozdrówcie jubilatkę również od Radia Złote Przeboje. Uwaga, David Bowie i Pat Metheny ode mnie, dla was, bez żadnej szczególnej okazji.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
1: Autopromocja.

Takie rarytasy jak Hunting High and Low możecie mieć zawsze pod ręką w naszej aplikacji na smartfony. Jeśli wybieracie się w trasę, to aplikacja działa też w Android Auto. Fiu, fiu, fiu. Także nie ma co szukać w ciemno. Największe przeboje lat 80. i 90. warto mieć zawsze pod ręką. Ja mam dla was teraz, gdziekolwiek się wybieracie, klasykę wakacyjną absolutnie spod znaku Boom, Sun, Fun, Everybody i Lamb.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą

0: strony. Ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Do środy mleko UHT łaciate litr złoty 99 przy zakupie 6 z delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Na drogach krajowych wciąż utrudnienia po poważnych wypadkach. Zablokowana droga krajowa nr 74 między Opatowem a Kielcami w pobliżu Łagowa. W Małopolsce zablokowana jest krajowa 44 między Krakowem a Zatorem w okolicach Spytkowic po zderzeniu dwóch osobówek. Z kolei na trasie S19 w miejscu piastowym ruch w kierunku Barwinka odbywa się już jednym pasem.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
5: Złote przeboje.
6: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

0: Krzysztof Kiliański z Kają, Prócz Ciebie Nic. Powiem wam z głębi serca, że ja taki duet, gdybyśmy tylko te umiejętności mieli, z Tomkiem Brelem sobie zupełnie wyobrażam. Tomek, co ty na to?
1: Ja też sobie wyobrażam. A propos tego duetu, to tak sobie myślę, że Kaja z Krzysztofem Kiliańskim nie znaleźliby wspólnej destynacji na wakacje, no bo Kaja, jak wiemy, doskonale kocha gorące kraje a la Brazylia.
0: A skąd ty takie rzeczy wiesz?
1: No rozmawialiśmy z Kają, a Krzysztof Kiliański z kolei nam zdradził, że jak jest 30 na termometrach, to on w ogóle nie wychodzi z domu.
0: No, słuchajcie, takie rzeczy o tym, gdzie kto lubi, gdzie nie lubi, jeśli chodzi o waszych ulubieńców spędzać wakacje, Tomek ma pełne kieszenie i na pewno po 18 też o tym będzie.
1: Kto z kim?

0: No, był czas, kiedy żadna szanująca się impreza nie mogła się obyć bez tej piosenki. Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę 18:00, zaczynamy czwartkową całą muzykę. Będą gwiazdy, będzie też sporo słońca, wakacyjnie, no czego chcieć więcej. A za chwilę o pogodzie.
1: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
2: Autopromocja.
3: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
4: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
0: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
5: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
2: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
3: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Właśnie minęła 18, a to oznacza, że za chwilę zajrzymy do prognoz. Teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zagra dziś po 18.30 o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. I rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubić. A w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Jego rywalem będzie jutro Holender Botik van de Zandschulp. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. Ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Egipcjanin przez blisko dekadę gry w barwach The Reds strzelił 257 bramek.
1: Sponsorem programu był właściciel biura partnersko-matrymonialnego Serduszka 2. www.serduszka2.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Pogoda.
0: W nocy początkowo pogodnie, później na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Od 11 stopni na Pomorzu, przez 17 w centrum, do 22 w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. Jutro pogodnie, choć na południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, 24 będzie w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. No powiem tylko tyle, 27 stopni na tle wczorajszych 40 wygląda na potężne ochłodzenie, mimo że przy 27 pewnie też jutro będziemy się solidniej pocić. Na szczęście przed nami bardzo przyjemny wieczór w programie Cała Muzyka. Mam dla Was kilka wakacyjnych niespodzianek, za moment m.in. Ed Grant. Przy okazji słówko o nim, bo znalazłem rzecz absolutnie niezwykłą. To za chwilę, teraz Bad Boys Blue.

Fantastyczny Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego biografii, no i znalazłem rzecz niezwykłą, bo Eddie Grant być może jest jedynym artystą, który pozwał obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A chodzi o to, co działo się w 2020 roku, kiedy to Donald Trump w swojej kampanii użył bez pytania o zgodę jednego z przebojów Eddie'ego Granta. Była ugoda, ale jakie za tą ugodą poszły pieniądze, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Dzisiaj koncertowo dobre wieści zarówno dla fanów zespołu Ira, jak i dla fanów zespołu OMD. Koncert Ira już w niedzielę, a z zespołem OMD o koncertowaniu już za chwilę słówko na pewno zamienimy.

0: To zespół OMD w Radiu Złote Przyboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać ich koncertu, to już pod koniec sierpnia. Po raz kolejny przyjadą do Polski. Przy okazji każdego ich koncertu udaje nam się porozmawiać. Powiem szczerze, przegapiłem ich pierwszy koncert w Polsce, no ale to były lata 80. O tym koncercie kiedyś rozmawialiśmy, bo był bardzo niezwykły.
1: Po raz pierwszy, jak powiedziałeś, graliśmy tu jeszcze w latach 80. i graliśmy wtedy dziwaczny koncert na stadionie. Koncert był dziwny, ponieważ graliśmy na płycie i nikt inny na tej płycie nie mógł przebywać. Ponieważ było już ciemno, nie widzieliśmy miejsc dookoła, nie widzieliśmy nikogo. Słyszeliśmy publiczność, ale jej nie widzieliśmy. Ale co było interesujące, nie mogliśmy uwierzyć, że ludzie znają nasze piosenki, ponieważ to była nasza pierwsza wizyta w Polsce.
0: No a po koncercie dostali wynagrodzenie w złotówkach. Wiadomo, w latach 80. nie bardzo było co zrobić z tymi złotówkami i panowie postanowili wydać wszystko na miejscu. I za to właśnie ich uwielbiamy. Big Mountain teraz.

Blues, blues. Pięknie wakacyjnie Urszula w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Urszulą o wakacjach, no i przyznała, że ma takie ukochane przez siebie miejsce nad jeziorem, ale gdzie dokładnie, tego nie chciała zdradzić. No może nie ma się co dziwić. Za moment Beata Kozidrak, pojawi się też zespół Cutting Crew, no a potem sprawdzimy, jak wakacje spędzają gwiazdy. Gwiazdy zagraniczne.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie może cię zabraknąć. Czekamy na ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie?
4: Nic

0: 399 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
16: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Reklama. Złote przeboje w drodze.
18: Już bez utrudnień na Krajowej 11 w Dobrzycy w Wielkopolsce, gdzie w zdarzeniu trzech samochodów osobowych ranne zostały trzy osoby. Jedźcie ostrożnie, bo warunki pogodowe nie są najlepsze. W większości kraju dziś gorąco. Do tego możliwe gwałtowne burze z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami też gradem. Spokojnie i bez ostrzeżeń w północno-zachodniej Polsce.
17: Radio Złote Przeboje Elita 92,1.

To jeden z większych przebojów połowy lat 80. Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Beata Kozidrak i Taka Warszawa. No pewnie fani Beaty Kozidrak nucą sobie po cichutku Taki Lublin po jej ostatnim koncercie akustycznym tamże. No i Beata Kozidrak obiecała, że na pewno nie ostatni to koncert z tej serii. Koncertów będzie więcej, no i na każdym Beata Kozidrak obiecała małą, lokalną niespodziankę. No dobrze, czekamy w takim razie, nie mogąc się doczekać. Teraz Beata Kozidrak, a za moment Gwiazdy na wakacjach i Gwiazdy o wakacjach. Niezwykłą przygodę sprzed lat, właśnie wakacyjną, przypomni nam Mans Zelmerlach.

0: Manzel Melof w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś udało nam się spotkać, rozmawialiśmy, ponieważ to było lato, o wakacjach. No i Manzel Melof opowiedział niezwykłą historię, jak to skończywszy szkołę, postanowił razem z kolegą pojechać do Grecji. No, to były trochę wakacje, a trochę praca.
1: Yeah, it is. I worked there for
2: tak, to prawda. Pracowałem tam przez 3 miesiące. Po skończeniu szkoły miałem potrzebę robienia czegoś kompletnie innego. Z moim najlepszym przyjacielem pojechałem na Rodos i pracowaliśmy dla 2 ulicznych barów, które raczej były spelunkami. Sprzedawaliśmy bilety na ich imprezy. Tak, to były 3 interesujące miesiące.
1: Interesting months.
0: Manzel Melof w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli zastanawiacie się, jak spędza wolny czas, no to na ten temat też udało nam się porozmawiać. Wszystko zależy od tego, jaką mamy akurat porę roku.
2: Tak się składa, że w piątki zwykle zaczynam pracę. Od pewnego czasu mam zwykle występy w piątki i soboty. Ale kiedy mam wolne, lubię się zatrzymać w moim letnim domu, pograć w tenisa i popływać.
0: No powiem szczerze, trochę zazdroszczę. No dobrze, tyle Manzel Melof. O wakacjach jeszcze będzie co nieco po 19:00. Oczywiście będziemy podglądać, co tam ciekawego w gorące miesiące wyczyniają artyści. Teraz to.

Andrzej Piaseczny. Na jego Instagramie znalazłem zdjęcia z nad basenu, no i takich zdjęć na profilach społecznościowych innych gwiazd poszukam nieco więcej po 19:00.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Co?
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama.
16: Właśnie minęła 19, to Radio Złote Przeboje, za chwilę co nieco o pogodzie. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne. Zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Etap najpierw został przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 km. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Yangsu. Chli 6-3, 6-7, 1-6.
16: Pogoda. Jutro pogodnie, chociaż na południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Tak będzie jutro w nocy początkowo pogodnie, później na południowym wschodzie przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. 11 stopni na Pomorzu, 17 w centrum, 22 w okolicach Tarnowa i Rzeszowa. Tak wygląda aktualna prognoza pogody na jutro. Teraz pojawi się wiecznie aktualna piosenka, bo mimo, że powstała 36 lat temu, no to wystarczy posłuchać jej tekstu, żeby dojść do wniosku, że absolutnie się nie zestarzała. Posłuchajcie zresztą sami. Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Teraz w Radiu Złote Przyboje.

Bangles. Pięknie. W Radiu Złote Przeboje. Przed nami wieczór gości w programie Cała Muzyka. Dzisiaj mała koncertowa rozgrzewka przed najbliższym weekendem. W niedzielę na plaży Wawer pojawi się zespół Ira. No i fani już zacierają ręce, a z Arturem Gadowskim na pewno dzisiaj po 20:00 porozmawiamy o tym koncercie, o graniu na żywo, o letnich trasach koncertowych, no i o pewnych niespodziankach, które Artur Gadowski szykuje, zarówno solowo, jak i zespołowo. O tym na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem po 20:00 w naszej radiowej strefie gości. Programu Cała Muzyka. Przed nami czwartkowy wieczór, plany muzyczne doskonałe, za chwilę między innymi Gazebo, wpadnie do nas też Edyta Bartosiewicz muzycznie, no a teraz adamski Seal, który trochę będzie pomagał wokalnie. No może nawet więcej niż trochę.

0: Pięknie, gazebo w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Edyta Bartosiewicz i skłamałam. No, z Edytą Bartosiewicz rozmawialiśmy niedawno. Zadałem trudne pytanie, co by było, gdyby spotkała samą siebie sprzed 30 lat. Co Edyta Bartosiewicz powiedziałaby samej sobie, młodszej o 30 lat?
1: Ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons, I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie. Ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem. I teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, że odzyskuję formę, energię odzyskuję. Ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Pięknie. Edyta Bartosiewicz teraz w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy.

0: Christina Milian. Absolutnie pięknie. Za chwilę historia pewnej piosenki, która jest naszym szczytowym osiągnięciem, jeżeli chodzi o międzynarodowe konkursy, a dokładnie o konkurs Eurowizji. Jak to było z utworem To nie ja byłam Ewą? O tym za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: Wyraźnie. A ty?
12: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
18: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
17: Tak, ciebie stać.
18: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
17: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
19: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Eye of the Tiger, to z filmu Rocky. Pięknie. Za chwilę Edyta Górniak, to nie ja byłem Ewą. Piosenka bardzo niezwykła, bo Jacek Cygan, który jest autorem tekstu tej piosenki, podobno miał z nią wielkie problemy.
1: Ja 2 tygodnie nie spałem, bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem. To jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 1994 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać.
0: No, kawał historii. To był rok 1994. Nigdy później tego sukcesu już nie powtórzyliśmy.

0: zespół Big Fan w Radiu Złote Przyboje. Za kwadrans 20 zaczynamy naszą radiową strefę gości. Dzisiaj Artur Gadowski, z którym bardzo dawno się nie widzieliśmy. Z Arturem Gadowskim porozmawiamy o najbliższym koncercie w niedzielę na plaży Wawer. Porozmawiamy też o niespodziankach, które Artur Gadowski szykuje. Zresztą z Arturem Gadowskim wiele razy udało nam się spotkać. Rozmawialiśmy o tym, jak potoczyło się jego życie, jak potoczyła się historia zespołu Ira. No i Artur Gadowski za każdym razem twierdził, że jest w tym wszystkim na pewno pierwiastek szczęścia.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie docenione przez kogoś, czy odniesiesz w tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nie, nigdy nie masz takiej pewności.
0: No na pewno fani będą zachwyceni niedzielnym koncertem na plaży Wawer. O tym koncercie między innymi oczywiście już za kilkanaście minut porozmawiamy.

0: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. 20 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę kolejny w tym tygodniu wspaniały gość programu Cała Muzyka. Dzisiaj przy okazji zbliżającego się koncertu zespołu Ira, bo to już w najbliższą niedzielę na plaży Wawer, za chwilę porozmawiamy z Arturem Gadowskim z zespołu Ira.

0: w Radiu Złote Przewoje obiecywani wspaniali goście, ale dawno się nie słyszeliśmy. Artur Gadowski, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ja mam takie wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy ostatnio, a było to dość dawno, to miałeś nieco inną fryzurę.
1: Mogło tak być. Jeżeli nie rozmawialiśmy dawniej niż 3 lata temu, to tak. To możliwe.
0: Tak, tak było. No dobrze, zostawmy w takim razie kwestię fryzjera. Spotykamy się przy okazji najbliższego koncertu w niedzielę na plaży Wawer. Słuchaj, letnie koncerty mają zupełnie chyba inną energię niż takie granie w klubach czy też halach. Co najbardziej lubisz w takich plenerowych występach?
1: Znaczy, przede wszystkim lubię to, że to jest na świeżym powietrzu, tak? Co jeszcze lubię? Znaczy, publiczność jest często przypadkowa. Oczywiście przychodzą też fani, którzy znają piosenki, wiedzą, czego się mogą spodziewać po zespole IRA, ale też zdarzają się osoby przypadkowe, no bo to są takie, nazwijmy to, nie wiem, to te koncerty letnie, to coś w rodzaju pikników, imprez masowych i często właśnie ci nasi odbiorcy to są osoby, które, no, może niekoniecznie poszłyby specjalnie na koncert zespołu IRA, ale skoro już są na miejscu i wiesz, jest fajna pogoda, to zostają, żeby nas posłuchać i cieszymy się, że nie rozchodzą się natychmiast po pierwszej piosence, tylko zostają do końca koncertu.
0: Czy po tylu latach grania wciąż zdarzają się koncerty, które potrafią cię w jakiś sposób zaskoczyć? Przykład, pamiętam, rozmawiałem z zespołem Golec w orkiestra i panowie mi opowiadali o koncercie, z którego się musieli ewakuować, bo potężna nawałnica nadeszła. Nagle ni stąd, ni zowąd 0,5 metra wody i zaczęły ich kopać mikrofony. Czy takie przypadki jeszcze się zdarzają w polskim przemyśle nagłośnieniowym, czy nie?
1: Zdarzają się, wiesz, no, nie zapanujesz nad żywiołem. To jest absolutnie, wiesz, no, niemożliwe, żebyś przewidział coś takiego. My mieliśmy, ale to chyba nie było w zeszłym roku, to może było 2 lata temu, mieliśmy taki koncert, który najpierw zapadła decyzja, że pomimo opadów koncert będzie, się odbędzie. No, myśmy zaczęli występować dosłownie po 4 piosenkach. Ilość wody, która spłynęła na scenę i wiesz, no, publiczność też zaczęła uciekać po prostu stamtąd, więc skończyliśmy bardzo szybko i koncert się nie odbył. To się zdarza. No, kiedyś pamiętam, to też nie tak dawno, może no, kilka lat temu była też podobna sytuacja, gdzie mieliśmy grać koncert w amfiteatrze i dosłownie na godzinę przed koncertem spadła taka ilość wody, że amfiteatr został po prostu zalany wodą. Nie można było zagrać koncertu w żaden sposób. Zdarzają się takie sytuacje.
0: No dobrze, skupmy się w takim razie nie na warunkach atmosferycznych, a na publiczności, no bo no jesteście tyle lat na scenie, że publiczność zmienia się z pokolenia na pokolenie. Czy widzisz dzisiaj przed sceną więcej tych, którzy dorastali z zespołem IRA, czy raczej ich już dzieci jest więcej?
1: Wiesz co, to jest zaskakujące. To ostatnio właśnie się nad tym zastanawiałem, że wiesz, skąd biorą się tacy bardzo młodzi, wiesz, to są dzieciaki, jakieś takie nastolatki, 17-16-latki pod sceną i śpiewają, widzę jak śpiewają, wiesz, nasze piosenki, każdą piosenkę, każdy utwór, znają teksty. Jest bardzo duża grupa zawsze na koncercie takich, powiedzmy, 40+, ale jest też taka spora reprezentacja tych nastolatków. To wiesz, szalenie nas to cieszy, no. Bo znaczy, że docieramy też do takich młodych ludzi bardzo.
0: No to są zapewne dzieci, które dorastały w domach, gdzie słuchało się waszych kawałków, może nawet jako dzieci takie całkiem malutkie byli z rodzicami na waszych koncertach, kto wie. Słuchaj, porozmawiamy o emocjach, czy po tylu latach na scenie, jak wychodzisz tuż przed koncertem, to są te same emocje, co przed laty? Czy to są innego rodzaju emocje?
1: Znaczy, emocje są bardzo podobne. Ja zawsze jestem, wiesz, poddenerwowany, muszę się skoncentrować. Każdy koncert jest dla mnie swego rodzaju wyzwaniem. Boję się o to, czy wszystko się uda, czy technicznie, jakby wiesz, zagrają wszystkie urządzenia i tak dalej. Tych urządzeń jest coraz więcej, więc obaw jest też coraz więcej. Jest taki, wiesz, no, coś, co ja no, nazywam to tremą, bo to jest trema. No. Ja nie jestem osobą zbyt przebojową, że tak powiem, i raczej jestem człowiekiem wstydliwym. I dlatego jest mi zawsze ciężko wyjść na scenę.
0: Dlatego postanowiłeś zostać wokalistą rockowym.
1: Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, ale wiesz, ja jestem zodiakalnym bliźniakiem i prawdopodobnie właśnie jest mnie dwóch. Jeden ten taki, który tam jest na scenie, a drugi w życiu codziennym.
0: No, ciekawe, czego jeszcze dowiemy się dzisiaj o Arturze Gadowskim. Spotykamy się przy okazji najbliższego koncertu zespołu Ira na plaży Wawer. No i już za chwilę porozmawiamy o koncertowaniu.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Artur Gadowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, wiele osób mówi, że wasze koncerty, no to jest przede wszystkim energia. Skąd po tylu latach bierzecie jej tyle na scenie? Pytam, bo ostatnio, wiesz co, zaglądałem do terminarza koncertowego waszych jeszcze nieco starszych kolegów, czyli zespołu Jam, i tam w samym sierpniu 10 koncertów. Zacząłem się zastanawiać, skąd oni mają na to zdrowie, parę i siły. No bo jednak już kilkadziesiąt lat jesteście na scenie. Skąd ta energia?
1: Wiesz co, na nas napędza fakt, że mamy do zagrania koncert. Uh-huh. I to już jest, wiesz, może tak. Gdybyśmy nie grali koncertów, to pewnie nie mielibyśmy tyle energii. Natomiast, no wiesz, my się ładujemy. Naładujemy baterię po prostu, jak mamy przed sobą publiczność, gramy, idzie nam fajnie, ludzie reagują, odbierają dobrze naszą muzykę i razem z nami śpiewają. To jest, wiesz, dla nas najfajniejszy prezent, jaki moglibyśmy dostać jako artyści, i ciągle tego pragniemy, ciągle nas to, i to nas napędza też.
0: Kiedyś przed sceną można było zaobserwować zapalniczki, dzisiaj są to telefony. Który widok ci jest bliższy?
1: Zapalniczki, to wiesz, jak był większy wiatr, to gasły, natomiast telefony są bardziej spektakularne, widać te światełka.
0: To było takie zawalowane pytanie, czy ty jesteś osobą cyfrową, czy bardziej jeszcze jednak analogową?
1: Ja jestem gdzieś pomiędzy, wiesz, pomiędzy gdzieś jestem. Nie do końca jestem, nie unikam, wiesz, tych wszystkich nowoczesnych rzeczy, natomiast no, gdzieś tam... Trochę mnie przeraża sztuczna inteligencja, ale no to już inna rzecz.
0: Ale nie korzystacie, jak rozumiem, jeszcze ze sztucznej inteligencji?
1: Nie, bo wiesz co, ja już widziałem kilka takich, słyszałem i widziałem kilka takich rzeczy, które przy użyciu sztucznej inteligencji zostały wygenerowane przez różnych naszych kolegów i bardzo to jest złe.
0: Bardzo to jest.
1: Znaczy, to w takim sensie, wiesz, jest w tym coś złego. No, ja przynajmniej tak to odbieram. No, nie wiem, coś złowieszczego. O.
0: No ja trzymam kciuki za to, żeby sztuczna inteligencja w muzyce przyjęła się w równym stopniu co prawo budowlane w Zakopanem na przykład. Dobrze, zostawiamy to w takim razie. Słuchaj, porozmawiamy o takich nieprzewidywalnych sytuacjach okołokoncertowych. Masz jakąś taką ulubioną, która do dzisiaj wywołuje uśmiech? Nie mówię w tym momencie o imprezie ze Stevenem Taylorem.
1: Wiesz co, powiem tak. Kiedyś, to już było wiele lat temu, co najmniej ze 20. Graliśmy jakiś koncert i to był koncert nie tylko nasz, ale jeszcze chyba dwóch zespołów. Na pewno jednym z tych zespołów była Kobra Nocka. Byliśmy my i ktoś jeszcze, już nie pamiętam tego trzeciego zespołu. I to było w Warszawie w klubie Stodoła. Koncert. I nagle do garderoby wpada jakiś człowiek i mówi tak: Kobranowska? A nie, Ira. I mówi tak: Ira. No to Ira, okej. Okay. I wyszedł. I za chwilę wraca i mówi: a zagracie ten wasz wielki przebój, Ptaki na żywopłotach? A my, wiesz, po prostu konsternacja. Żaden z nas nigdy nie zna, nie słyszał nawet o piosence pod tytułem Ptaki na żywopłotach. Nie mam pojęcia, czy coś takiego w ogóle jest. No i słuchaj, mija jakieś, powiedzmy, 20 lat. Ja w tej chwili pracując, bo pracuję nad, tam kończymy płytę zespołu Iranową, tak? Za chwilę, już we wrześniu, będziemy wypuszczać singla, ale ja też jakby symultanicznie pracuję nad swoją płytą solową. I na tej mojej płycie solowej będzie piosenka Ptaki na żywopłotach.
0: To takie kobranockowe trochę.
1: Tak mi się
0: wydaje. Słuchaj, a propos imprezy ze Stevenem Taylorem, to ja pamiętam, że tę sytuację to chyba sam trochę sprokurowałeś, mówiąc w wywiadach, że chciałbyś takie marzenie koncertowe spełnić. Słuchaj, to spróbujmy spełnić kolejne. Z kim jeszcze chciałbyś poimprezować przed koncertem, a potem wystąpić na jednej scenie?
1: Ja już nie imprezuję, wiesz. To już od co najmniej 20 lat nie imprezuję.
0: No dobrze, no ta impreza nie jest obowiązkowa. Z kim chciałbyś wystąpić na jednej scenie?
1: Wiesz co, nie myślę o tym. I i nie myślałem o tym. Ja jestem już w tej kwestii jestem już spełniony, wiesz. Był Steven Taylor, był Joe Cocker, Brian May, Def Leppard, Bon Jovi. Wystarczy.
0: Bon Jovi na samym końcu, bo chyba nie do końca miło wspominasz ten...
1: No, tam było nieprzyjemnie, ale...
0: Zwłaszcza porównując do tego, co było ze Stevenem, prawda?
1: O, to w ogóle nie można tego porównywać, wiesz?
0: No to zostawmy to w takim razie. Artur Gadowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim a propos koncertowania, no i okazało się, że po 45 latach na scenie wciąż oczywiście kocha grać, ale coraz bardziej go męczą dojazdy na miejsce. Jak jest u ciebie? Który z tych około koncertowych aspektów cię po latach męczy?
1: Tak, to podróżowanie to jest męcząca sprawa. Wiesz, no bo to jest tak, że w każdy weekend pokonujesz od pomiędzy 1,5 a 2 tysiące kilometrów. I w tym czasie jeszcze no, wychodzisz na scenę, koncertujesz i tak dalej. No jesteś zmęczony po prostu, fizycznie zmęczony. Adrenalina oczywiście robi swoje, wiesz, na koncercie nagle dostajesz, wiesz, drugiego życia i fajnie jest. Tylko, że no to potem czuć, no potem musisz odpocząć. Słabe są niestety sytuacje czasami z hotelami, wiesz, jest. To już są anegdoty, to można by było na osobną w ogóle napisać książkę, wiesz, na temat tego, jak w Polsce wyglądają hotele. To jest zabawne czasami, ale to wiesz, no jak jesteś w trasie, jesteś zmęczony, chcesz odpocząć, to już przestaje być zabawne, nie? To po prostu jest męczące i niezbyt fajne.
0: Ale to niezależnie od budżetu różne takie dziwne sytuacje hotelowe się zdarzają?
1: Powiem ci nawet, że często jest tak, że im droższy hotel, tym gorzej jest. To się tak zdarza niestety. Jeśli chodzi o budowę tych hoteli, wiesz, czy o to, jak one zostały, zwłaszcza tych wszystkich nowych, jak tam próbowano wytanić na materiałach, więc po prostu ściany, które są, wiesz, z karton gipsu, ale niczym nie są tłumione, kiedy słyszysz rozmowy telefoniczne, wiesz, osób, które są w pokoju obok, kiedy wchodzisz do pokoju, wkładasz kartę, która ma odpalić prąd, ale ona odpala nie tylko prąd, ale taki bzyk, który wydobywa, jednostajny, który wydobywa się cały czas ze ściany i masz, chodzisz do pokoju, siadasz i chcesz się zrelaksować wieczorem i słyszysz wiesz. No i co robić, wiesz? No i to jest tak, no. Często jest tak, że ja, wiesz, ja się śmieję, bo często niektóre hotele chcą, wiesz, jakby uhonorować mnie w jakiś sposób, bo jestem z zespołu Ira, jestem wokalistą, osobą rozpoznawalną i dają mi apartament zamiast normalnego, zwykłego pokoju. Ja, chociaż moja menadżerka zastrzega zawsze, że pan Artur nie życzy sobie żadnego specjalnego apartamentu, żadnych specjalnych wygód. Chce mieć zwykły, pojedynczy, spokojny, cichy pokój. I to się nie udaje. To jest za każdym razem, no to mamy tu dla pana pokój specjalny. I ja już się zaczynam bać, jak słyszę takie słowa. No więc wchodzę na ogół, to jest jakiś wielki apartament, w którym, wiesz, połowa rzeczy nie działa, bo gdzieś tam coś, jakiś wiatrak strasznie hałasuje i szumi, bo jest nieużywany, wiesz. Bo te pokoje nie są często wynajmowane przez ludzi, dlatego że są bardzo drogie. I nikt się na to nie decyduje. I hotel nawet nie wie, w jakim one są stanie, ale ma reprezentacyjny pokój, wiesz. I to jest śmieszne, wiesz, bo ja wtedy niestety wychodzę z tego pokoju i tak, przepraszam, a czy ja mógłbym dostać taki najzwyklejszy pokój? Bo ja naprawdę nie potrzebuję tych wszystkich fajerwerków. No i wtedy jest zdziwienie, nie? No, ale no to wiesz, no różnie bywa. Czasem, no, bywały takie momenty, kiedy, wiesz, i po 3 pokoje trzeba było zmieniać, żeby w końcu znaleźć pokój, w którym będzie spokój i będzie można spać, nie?
0: I grymaśny pan Artur jest.
1: No tak. Jeśli weźmiesz, no, jeżeli uznamy, że to, że, wiesz, coś ci buczy w ścianie i wiesz, i hałasuje ci ciągle jakiś wentylator, nad którym nie jesteś w stanie zapanować, no to rzeczywiście jest ten grymaśny strach.
0: Artur Gadowski dzisiaj o trudach koncertowania. Koncert, no to jest oczywiście również dojazd na miejsce i o tym za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o w Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, fantastyczny gość Artur Gadowski. Rozmawialiśmy przed momentem o podróżowaniu przy okazji koncertowania. Artur Gadowski wspominał, że w weekend trzeba przejechać czasami 1,5–2 tysiące kilometrów. Słuchaj, a propos podróży samochodem, czy w trakcie takich wyjazdów u was w samochodzie jest cisza czy gra muzyka?
1: Nie, jest muzyka. Jest muzyka. Jest muzyka. Jest muzyka, zawsze jest muzyka. Muzyka w ogóle towarzyszy mi zawsze. W każdej sytuacji, nawet jak codziennie rano staram się jeździć rowerem, wiesz, po kilkanaście kilometrów do 20 kilometrów dziennie, to też jest ze mną muzyka.
0: Słuchaj, gdybyś zaczynał karierę obecnie, w 2026 roku, gdybyś zaczynał od zera w świecie, który nas otacza, czyli tak media społecznościowe, streaming, czy twoim zdaniem byłoby łatwiej wystartować, czy trudniej się przebić?
1: Nie mam pojęcia, ja nie wiem. Ja nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem, bo nigdy tego nie próbowałem. Wiesz, to są rzeczy, które wydarzyły się w trakcie trwania jakby mojej już kariery i ja nie wiem, jak to działa do końca. Znaczy czasem się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ktoś na przykład odnosi sukcesy nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest trudniejsze, czy to jest łatwiejsze, wiesz, to jest troszkę niebezpieczne, bo niebezpieczne w tym sensie, że ta publiczność, która ogląda cię na ekranie komputera, czy do telefonu, czy nie wiem, tabletu i tak dalej, to w sieci, to niekoniecznie jest publiczność, która pójdzie na twój koncert, kiedy go zagrasz na żywo. A z drugiej strony też nie często jest tak, że no, trudno powiedzieć w zasadzie, jak taki artysta internetowy, nazwijmy go umownie, będzie występował na żywo, to jak, wiesz, to, czy to będzie tak samo fajne, nie? Mówię, no to są trudne sprawy, to są trudne rzeczy bardzo. Nie da się tego porównywać. Kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej.

0: ulubione miejsca? Dwa. Tak naprawdę. Trzy teraz. Bo moim ulubionym miejscem jest mój dom, bo ja mieszkam na wsi, w ogóle, wiesz, mam las, zaraz dookoła jest spokój, cisza i zwierzęta tu przychodzą przeróżne. Znaczy one są u siebie, to jasne, te goście, tak? Ale, no i też to jest tak, jak kiedyś mój kolega powiedział, że mówi, wiesz, tak jak mieszkasz na wsi, to tak gdzieś masz blisko las, przyrodę, to w zasadzie czujesz się, jakbyś był na wczasach. I ja w zasadzie tak się czuję. Szczerze mówiąc, mieszkając tutaj i wracam z koncertów i tu cudownie wypoczywam i świetnie się regeneruję. Natomiast takie miejsca wyjazdowe, że dobra, no to wybieram się na jakiś wyjazd, no to jest albo Hel, albo Kazimierz nad Wisłą.
1: Porozmawiamy o najbliższym koncercie. Czy na plaży Wawer w tę niedzielę będą jakieś niespodzianki? Będzie coś wyjątkowego?
0: Ja będę największą niespodzianką.
1: Ale oprócz ciebie?
0: Moi koledzy. No niespodzianki, no po prostu zagramy piosenki nasze, wiesz, takie, które mamy nadzieję, że ludzie pamiętają, znają i że zaśpiewają z nami. Będziemy robić wszystko, żeby tak się stało, żeby publiczność razem z nami wykonywała utwory, bo wiesz, przyjść i posłuchać muzyki, to można zawsze, no. Wychodzimy z założenia, że koncert jest po to, żeby wciągnąć publiczność do tego koncertu, żeby wszyscy się dobrze bawili, nie tylko słuchali, co my mamy do powiedzenia, ale żeby razem z nami wykonywali utwory i wtedy jest fajnie. Wtedy to jest, wiesz, myślę, że to oni wtedy też mają fajne wspomnienia.
1: Ja powiem szczerze, trochę nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Mam nadzieję, że usłyszymy się przed twoimi okrągłymi urodzinami, no bo wspominałeś, że płyta tuż, jedna, druga. Słuchaj, a propos okrągłych urodzin, czy ty szykujesz coś w stylu, nie wiem, na przykład 60-tki Muńka, który sobie zorganizował koncert z okazji swoich urodzin?
0: Nie, ja sobie wydam sobie płytę solową.
1: I to jest prezent. No dobrze, w takim razie na pewno przy jednej premierze i przy drugiej premierze spróbujemy się spotkać. Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie od Radia Złote Przeboje.
0: Zawsze.
1: No to jesteśmy umówieni w takim razie. Artur Gadowski, słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie za twój czas.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
1: Ale gości dzisiaj będzie zdecydowanie więcej. Już za chwilę człowiek legenda, czyli Marek Dutkiewicz. Polska muzyka bez niego wyglądałaby zupełnie inaczej. Ciekawe, jak zareaguje na słowo legenda.

0: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
0: A dalej będzie tylko lepiej.

0: lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówkę z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
1: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony rozumiem.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
1: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona. Mhm.
0: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
1: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takiego audytorium, na pewno nie. Mhm. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
0: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u. Co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
1: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziwiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy. I ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu. I no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy zdali, nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
0: klasycznych.
1: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięte w poncze meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic, a swoją drogą wydaje mi się, że spuchu po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
0: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: 21 właśnie minęła, przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Dzisiaj prawdziwa legenda, choć jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz, bo to o nim mowa, ze słowem legenda ma jednak lekki problem. No dobrze, wracamy w takim razie do naszej rozmowy. Za chwilę urządzimy sobie niezwykły eksperyment.

0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z Tantiem. W Polsce
1: owszem,
0: chyba nie bardzo.
1: Owszem,
0: czy się
1: owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec. Hugh Grant gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec. I on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet rzekłbym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż... No być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. Mm. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych anten było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. Mhm. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
1: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami. I to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
0: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść. Ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
1: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie, po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem. I prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy tę inwazję.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę połapiemy się za słówka.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie? Jak to jest?
1: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami. To nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język. Z całą miłością oczywiście dla polszczyzny. Ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Windo do nieba, tekst, tak. Choć pomalej mój świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych. Ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent. Niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
0: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
1: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera. Ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miejmy złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję po prostu profesjonalnie. Że jeśli jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
0: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
1: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było. To znaczy, ta podróż dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. Razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć. I wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy. I wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I na szczytem szczęścia, bo wywalczenie sobie miejsce na półce, żeby tam się zdrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna, hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo. A ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach. I był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą. Więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiózł nas wesoły autokar. To była taka Birgaj, to się miasteczko nazywało. I tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami. I każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, był odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były trzy albo cztery z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Cała stado wesołych tak hippisów razy z nami podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobusy. No, trudno powiedzieć.
0: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
1: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
0: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, będąc, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
1: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział: no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Podróżujemy po całym świecie, no ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, za kilka minut wrócimy muzycznie do Polski.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dutkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu. Dobrze, teraz wracamy do Polski.
1: Tym razem odwiedzimy Poznań, bo tak sobie myślę, że tamtejszy hotel Polonez był dość zasłużony, jeżeli chodzi o show biznes. Małgorzata Ostrowska opowiadała, że to właśnie tam odbył się najdłuższy Sylwester, który rozpoczął się po świętach Bożego Narodzenia, a skończył tak na Trzech Króli. Czy Marek Dutkiewicz był obecny na tym Sylwestrze?
2: Na tym nie, natomiast mam takie mętne wspomnienia Sylwestra Krakowskiego, który nie mógł się skończyć. Ledwo tylko się zaczął. Nie wiem, czy trwał aż tak długo, ale pół tygodnia, myślę, że to spokojnie jednak gdzieś on miał miejsce. W Poznaniu natomiast tak, hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i Budka Suflera.
1: O matko.
2: No i słuchaj, współczuję personelowi, tak czy owak, ale prawdę mówiąc, pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano, na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą, no i ta sesja, o której wspominałem, z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowio.
1: Jak gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik, także być może imprezy dalej się tam odbywają, szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
2: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, że akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia oto mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, Hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Głosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo już wtedy napisałem im ze słowem życie w tytule dwie piosenki, czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
1: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
2: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na festiwalu pieśni rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki w swoim czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula no była chyba trochę stremowana podczas tej pierwszej sesji. I pamiętam, że no, Budka rządziła w Poznaniu, bo dosyć ostro. Był wydelegowany specjalny taksówkarz, który akurat wtedy pojechał do Pereksu, bo były takie sklepy, gdzie za dewizy, bony dolarowe na przykład, można było kupić różne towary od dżinsów po whisky kończąc. No i właśnie przywiózł butelkę whisky, Urszula przyjęła trochę do organizmu tego płynu, rozluźniła się i te dwie pierwsze piosenki były na tyle atrakcyjne dla nas, na tyle jakby tutaj zaspokajały nasze ambicje, że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Muchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że, że stawiamy na nią skutecznie.
1: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
2: Na dobrą sprawę to jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. Bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć. Także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
1: Dzisiaj Marek Dutkiewicz jest w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę urządzimy sobie muzyczny kącik wzrokowca.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały Marek Dutkiewicz. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to
1: pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się. Natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka? Jak to jest?
2: Tak, tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
2: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windę do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniach swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu. I czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu, może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje, to słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana. To naprawdę nie mówię

0: rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
1: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości. Na przykład Popijemy, popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
0: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicję właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
1: No to zespół Weekend.
0: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną, biesiadną piosenkę popełnić. I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne takiej pozytywnej energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mhm. Naprawdę, tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście, no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób nad wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
1: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. Zakończymy.
0: Tam jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze: nie ma jak zdrowy sport. Właśnie to się tak właśnie chyba kończy. Taka puenta, no powiedzmy przewrotna.
1: Na zakończenie złożymy hołd tradycji. Tradycja rzecz święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
0: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która no tak, miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Otóż kiedyś, za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym, Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolicy, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek, no i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, gawędząc, no i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z
1: entuzjazmem. Nie ma się czym chwalić.
0: Nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba no, nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dość zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Także Andrzej powiedział, dajże sobie spokój, chłopie. z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki jej aktywności. W związku z czym mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji Złote Przeboje.
1: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
0: Z największą przyjemnością. Tomaszu, czuję się niesłychanie dowartościowany.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie dziękuję.
0: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
1: Oczywiście.
0: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.